0: na wyjebce, tak jak stańczy, stańczy, stańczy, stańczy,
1: stańczy. Those tax free and siatki pomarańczy. And we move to another one by Little Making Promises.